Każdy się chce pogłaskać ręką. Ta nasza radość, że nie znika. Uśmiech w piosence dla Helenki. Kiedy wsłuchuję się o świcie, w twój oddech, co jak kołdra miękki.

się zmieniają chłopcy, nucąc piosenkę dla Helenki. Kiedy brakuje jak powietrza kogoś, z kim można iść pod rękę,